0: ojczyzną, glebom, przyjmując Słowo Boże i wydając obfity plon. Natomiast w dniu dzisiejszym usłyszymy następną przypowieść Jezusa, właściwie nauczanie bardzo ważne. Słudzy przychodzą do swojego Pana i mówią, że zasiał pszenicę, a tu również kąkol wyrasta. Chcieli zacząć wyrywać wszystko, ale właściciel ziemi mówi, poczekajcie do czasu zbioru. I to jest również bardzo ważna lekcja dana każdemu z nas, ponieważ my potrafimy jako ludzie szybko reagować, albo nerwowo reagować, wyrywać chwasty. Natomiast mądrość wymaga od nas, abyśmy również przyhamowali i przyjrzeli się własnemu życiu. Łatwo jest nam wyrywać chwasty z czyjegoś ogródka. Trudno nam dostrzec belki we własnym oku. Ja modlę się podczas tej mszy świętej w intencji świętej pamięci Władysława, Jadwigi, Malinowskich. Msza święta od córki z rodziną. Przed końcowym błogosławieństwem odmówimy litanię do najdroższej krwi Chrystusa Pana. Miesiąc lipiec, miesiąc poświęcony krwi Chrystusa Pana, więc przed końcowym błogosławieństwem odmówimy litanię do krwi, do przenajdroższej krwi Chrystusa Pana. Before the final blessing, we will pray the litany of the precious blood of Jesus. A teraz uznamy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuj nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

módlmy się. Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim biernym, pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości. Zawsze

zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie. Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc Twą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twojej potęgi i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Tak postępując, nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą Ciebie.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. Wie, że przyczynia się ze świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: z wami.
1: Z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zabrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast, nie wyrywali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Oto słowo Pańskie.

Moi drodzy bracia i siostry, we wstępie tej mszy świętej wspomniałem, że Pan Jezus opowie nam przypowieść, historię, będzie nas nauczał o chwaście, o kąkolu, jak i pszenicy. I również wspomniałem, że dobrze by było, gdyby każdy z nas potrafił zamiast najpierw nadgorliwie wyrywać chwasty, potrafił najpierw w swoim życiu, w swoim oku dostrzec, usunąć belkę, aby móc faktycznie prowadzić życie chrześcijańskie. Dlatego też pragnę rozpocząć od zadania pytania. Czy ci się kiedyś zdarzyło pomyśleć o kimś źle, a później odkryć, że się myliłeś? Pytanie jest bardzo poważne i zapraszam was, abyście odpowiedzieli sobie na to pytanie w głębi własnych serc. Moi drodzy bracia i siostry, ilekroć osądzamy, oceniamy innych, musimy pamiętać, że możemy nie mieć pełnego obrazu sytuacji. Możemy nie wiedzieć, nawet nie słyszeć o wielu, wielu czynnikach, dlaczego pewna sytuacja zaistniała albo zdarzenie miało miejsce. A przez to nasze osądy mogą być bardzo niesprawiedliwe. Chwast, czy też jak nadal mówimy w języku polskim, kąkol, który nieprzyjaciel zasiał pośród pszenicy, przy powieści opowiedzianej przez Pana Jezusa, w bardzo wczesnej fazie wzrostu, bardzo przypomina pszenicę. Ci, którzy mieli jakikolwiek kontakt z ziemią, z uprawą roli, z pszenicą, z kąkolem, doskonale o tym wiedzą, że właściwie niemożliwe jest na pierwszy rzut oka jednoznacznie stwierdzić, rozróżnić, co jest pszenicą, a co jest chwastem, kąkolem. I tutaj pomyślmy o Panu Bogu. Jakie to szczęście, że to Bóg widzi pełny obraz, szerszą perspektywę, a nie kieruje się On naszym umysłem, naszymi uczuciami, naszymi sądami. Bóg jest o wiele bardziej miłosierny i cierpliwszy niż każdy z nas. Jedną z osób, która była osądzona, jedną z osób, która pod wieloma względami wydawały się, czy też wydawała się kąkolem, a stała się pszenicą, jest słynny dzisiaj patron kapłanów, święty Jan Maria Vianney, urodzony niedaleko Lyonu w 1786 roku. To chyba najsłynniejszy proboszcz z Francji, najsłynniejszy proboszcz z Ars. I powiedzmy sobie szczerze, w szkole był najsłabszym uczniem i również w seminarium z ogromnym trudem przychodziła mu nauka języka łacińskiego. Bez nauki języka łacińskiego nie mógł studiować ani filozofii, ani teologii w tamtych czasach. Jego studia teologiczne tak przebiegały źle, że po 5 miesiącach delikatnie go poproszono, aby opuścił seminarium. Ale na tym cała historia się nie kończy. Był uczony przez pewnego kapłana po francusku, w języku francuskim. Skończyło się tym, że w 1815 roku przyjął święcenia kapłańskie. 3 lata później został skierowany do biednej parafii w Ars, na ubocze. Ale wieści o jego świętości, o jego modlitwie, o jego nauczaniu, o jego homiliach rozeszły się tak szybko i tak szeroko,
że ludzie najpierw z okolicznych parafii, a następnie z innych miejscowości zaczęli przybywać do Ars, aby mieć z nim kontakt, go zobaczyć, słuchać jego nauk. Do tego stopnia, że musiano uruchomić dodatkowy transport publiczny, który przychodził do Ars, aby umożliwić ludziom przybycie tam. Tak więc ten, czy też ta osoba, ten, który wyglądał jak chwast, wyglądał jak konko, okazał się najczystszą pszenicą. I wszyscy chcieli go słuchać. Moi drodzy, to jest jeden przykład. Ale też weźmy pod uwagę inną naukę Pana Jezusa. Pamiętamy na pewno słowa Jezusa: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Mi te słowa zawsze przychodzą na myśl, kiedy przychodzą takie różne pokusy, o coś: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Jeśli kusi nas diabeł, aby osądzać innych negatywnie, zasugerowałbym dwie proste rzeczy. Po pierwsze, najpierw pomyśl o miłości Boga do ciebie, do siebie samego. Następnie do innych, albo też do tej drugiej osoby. Nawet jeśli teraz nie dostrzegasz miłości Boga w innych, czy widzisz w nich, czy widzisz w nim ukrzyżowanego Jezusa? I druga rzecz, druga rada. Jeśli zdarza nam się ulegać negatywnym opiniom o innych, cokolwiek miałoby to znaczyć, nie wolno nam, nie powinniśmy pozwalać, aby te negatywne opinie wpływały na to, jak te osoby traktujemy. W dzisiejszej przypowieści Pan Jezus radził, aby nie wyrywać chwastów przed żniwem, aby więc nie pozwolić, aby nasze osądy, nasze opinie, a może też skrzywione, fałszywe pragnienia wpływały na to, jak innych traktujemy. Słyszeliśmy w Ewangelii: jeśli wyrwiecie chwasty, możecie wrywać i pszenicę razem z nim. W tej przypowieści Chrystus prosi nas, abyśmy nie bawili się w Boga i nie osądzali innych ludzi, ale abyśmy oddali osąd Bogu, aby Bóg był Bogiem. Bóg jest o wiele bardziej miłosierny, miłosierniejszy i cierpliwszy niż każdy z nas tutaj obecnych. I lepiej byłoby dla nas, jak już wspomniałem parę razy, skupić się na usunięciu konkolu z własnego życia, niż osądzać innych z powodu ich problemów albo ich chwastów, ich konkolu. I na pewno pomocne będą słowa Pana Jezusa skierowane dla innych miejsców w Ewangelii. Czemu widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić do swego brata: pozwól, że wyjmę drzazgę z twojego oka, chociaż gdy w twoim własnym oku tkwi belka. Co robimy, aby usunąć chwast z naszego życia? Na pewno prowadzenie życia duchownego jest rzeczą istotną, bardzo ważną. To chyba najlepszy sposób na usunięcie tego chwastu z naszego życia. Po prostu, kiedy każdy z nas choruje, to udaje się do lekarza, aby zostać sprawdzonym, aby przeprowadzić jakiś test, albo też otrzymać jakąś receptę, jakieś środki na pomoc. Kiedy w naszym życiu pojawia się chwast, konko, potrzebujemy też duchowej recepty. I oto jest duchowa recepta, którą Kościół podaje każdemu z nas. Módl się tak,
często w ciągu dnia, jak to możliwe. Nie mówię zaprzestań swoich obowiązków, tylko wykorzystaj czas wolny na modlitwę. Wykorzystaj też odpoczynek na modlitwę. Jeśli możesz, czytaj codziennie, rozważaj Pismo Święte. Jeśli nie miałeś takiej praktyki, aby zajrzeć codziennie do Pisma Świętego, do Słowa Bożego, może zacznij po prostu do Ewangelii, czy też Mateuszowej, czy też Łukaszowej, czy też Janowej. Ale zacznij. Jeśli to możliwe, jeśli zdrowie i czas pozwala, uczestnicz codziennie we mszy świętej. Często przystępuj do sakramentu pojednania. Nie tylko kościelne przykazania mówią raz w roku, aby przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć komunię świętą. To nie wystarczy, ponieważ w tym sakramencie otrzymujemy nie tylko przebaczenie grzechów. Oczywiście każdy z nas odprawia pokutę za swoje grzechy później, ale też otrzymujemy łaskę, aby prowadzić życie chrześcijańskie, aby praktykować cnoty, aby praktykować dobre uczynki, uczynki miłosierdzia. Przypomnijmy sobie słowa świętego ojca Pio, który mawiał, że nawet jeśli masz wysprzątany pokój całkowicie, okna i drzwi zamknięte, to i tak raz w tygodniu trzeba wpuścić świeże powietrze. Tak jest z naszym sercem. Jeśli czujemy pokusę, by negatywnie oceniać innych ponownie, proponuję te dwie rzeczy. Po pierwsze, pomyśl o miłości Boga do ciebie i do tej drugiej osoby. A jeżeli zdarzy nam się skłonność do wyrabiania negatywnych opinii, a to każdemu z nas się zdarza, niech to nie ma wpływu na brak miłosierdzia w naszych uczynkach, na traktowanie drugiego człowieka. Zamiast oceniać innych, lepiej skupić się na usuwaniu chwastów z naszego życia poprzez modlitwę, czytanie Pisma Świętego, przyjmowanie sakramentów świętych. I moi drodzy, wierzcie mi albo nie, lepiej uwierzcie, lepiej mieć swojego własnego księdza, do którego zawsze chodzi się do spowiedzi. A najlepiej jest mieć swojego własnego księdza, w którym mogę odbyć rozmowę, kierownictwo duchowe, bo on wtedy mnie będzie znał i będzie mi pomagał przechodzić przez duże trudności w życiu. Ja pamiętam, że oczywiście ja mam swojego stałego spowiednika. Ja się wcale tego nie wstydzę i staram się regularnie, a nawet co dwa tygodnie, czasami co tydzień jechać i skorzystać z tego sakramentu pokuty pojednania i odbyć rozmowę duchową. Się wcale z tego nie wstydzę. I kiedyś podczas takich rozmów, oczywiście nie dotykając szczegółów tematów, mój spowiednik mnie zapytał, no dobra, ale mówiłeś o osądzaniu, mówiłeś o tym, o tym, o tym. Czy masz dowód? Nie. A skąd o tym wiesz? Ktoś ci powiedział? Widziałeś? Słyszałeś? No nie. No logiczne, no to logicznie z tego wynika. Czy masz dowód? Nie. Czy jesteś w stanie iść teraz na policję, złożyć raport? Uwierzą ci. Nie. A jeśli byś teraz umarł i stanął przed Chrystusem, to co mu powiesz? Że to on się nie zna? Że to on nie ma big picture i on nie wie, co się dzieje? Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Te słowa Chrystusa mi zawsze pomagają.

0: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba. Sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który do Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, które mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechnie apostolski Kościół. Wyznaję w jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Zgromadzeni w Duchu Świętym, który sam przyczynia się za nami w błaganiach, prośmy Ojca o pomoc w naszych słabościach, o dary potrzebne wszystkim ludziom do godnego i świętego życia.
1: Niech cały lud Boży raduje się darami Ducha Świętego, aby pasterze i wierni, wspierani z wysoka, nieustannie składali Bogu duchowe ofiary ze zbawienia świata. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Niech pracujący na roli pomyślnie zbiorą tegoroczne plony, aby owoce ziemi i pracy ludzkich rąk nie zostały zniszczone albo zmarnowane, a rolnicy otrzymali godziwą zapłatę za swój trud. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Niech między narodami i religiami rozwija się przyjaźń, braterstwo i współpraca, aby niezrozumienie, zazdrość i nienawiść nie niszczyły szczęścia i nie hamowały postępu ludzkości. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Niech niewierzący w Boga i trwający w grzechach otrzymają łaskę poznania wielkości Stwórcy i doświadczają Jego dobroci, aby w dniu ostatecznego żniwa mogli się znaleźć przy stole Królestwa Bożego. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Niech zmarli, a zwłaszcza Władysław i Jadwiga Malinowscy zamieszkają ze świętymi, aby ten, który sądzi łagodnie i rządzi z wielką oględnością, okazał im swoje miłosierdzie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Niechaj i my, doznający dobroci Boga, okazujemy ją innym, abyśmy nigdy nie osądzali naszych braci i nie uważali ich za straconych. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Panie, który przenikasz serca i wiesz najlepiej, czego nam potrzeba, bądź uwielbiony za Twoją mądrość i troskę o każdego człowieka. Wysłuchaj nasze pokorne błagania, zanoszone ze wszystkich potrzebujących wsparcia, i okaż swoją wspaniałomyślność, udzielając nam swej pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módl się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary Starego Prawa. Przyjmij ofiarę oddane Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami.
1: Z Duchem Twoim.
0: W górę serca.
1: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysłuchali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego, Twój majestat, uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego żywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą jednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudownego zmartwychwstanie w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórnego przyjścia, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosim, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przed którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy pośleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, Pawłem, pierwszym pustelnikiem, Stanisławem, biskupem męczennikiem, Janem, Pawłem II, papieżem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Michała, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, Władysława, Jadwigę oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
1: Ojcze nasz, któryś
0: jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz te czasy pokojem. Wspomóż nas swoje miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju. Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem
1: godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: kuyumu durmuşum. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Before we start to pray the litany of the precious blood, a short announcements. Może usiądźcie na chwilę. Moi drodzy, przyszły weekend również przypada wspomnienie świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Dlatego też w naszej rodzinie parafii poświęcenie pojazdów. Przyszłą sobotę, niedzielę, po każdej mszy świętej poświęcenie pojazdów. Czy też przyjedziecie samochodami starymi, nowymi. Przyleciecie jakimś swoim małym samolotem. Albo łódkę przywieziecie, przypłyniecie. Wszystkie pojazdy będą poświęcone. Przyszły weekend poświęcenie pojazdów. Także w przyszłą niedzielę, dokładnie za tydzień, wszyscy jesteśmy zaproszeni do udziału w naszym pikniku rodziny parafii nr 30 w pikniku w Cheektowaga Town Park podczas polskiego festiwalu booth number 7. Idziemy w kierunku całego miejsca z boku z lewej strony numer 7, cały piknik dla naszej rodziny parafii. Wszyscy jesteśmy gorąco zaproszeni. A od godziny 1 do 3, jeśli dobrze pamiętam. W poniedziałek 27 lipca do Buffalo również przyjeżdża grupa folklorystyczna spod Koszalina. Mają występ i obiad w kościele świętego Tymoteusza w Tonawandzie. Wszyscy jesteśmy zaproszeni. Z tego, co się orientuję, również niektóre ulotki były tutaj rozmieszczone z biuletynami tutaj w parafii u świętego Stanisława. Również wszyscy jesteśmy zaproszeni na celebrację 140-lecia kościoła świętego Wojciecha, które ma się odbyć pod koniec września, 26 września. Również jest możliwość nabycia biletów na tak zwany bankiet, obiad w Kiebzak Restaurant po uroczystościach, które będą miały miejsce u świętego Wojciecha 26 września. A teraz pomodlimy się litanią do krwi Chrystusa Pana. Miesiąc lipiec jest poświęcony krwi Chrystusa Pana. Odmówimy litanię. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże,
2: zmiłuj się nad nami.
0: Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przekonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zapłatą naszego zbawienia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz duszę, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas. Krwi Chrystusa, rodząca dziewicę, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. Krwi Chrystusa zadatku życia wiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa wybawienie dusz z otchłani czyszczowych, wybaw nas. Krwi Chrystusa wszelkie chwały czci najgodniejsze, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
2: przepuść nam, Panie.
0: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, któryś jednorodzonego Syna swego ustanowił odkupicielem świata i krwią Jego dał się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Moi drodzy, ja wiem, że w homilii poruszyłem temat i mówiliśmy sobie o osądzaniu, o rzucaniu osądów, o naszych własnych niesprawiedliwościach. Proszę was, pamiętajmy, że kiedy odejdziemy z tego świata, każdy z nas będzie musiał zdać szczegółowy raport ze swego życia. Nie tylko z grzechów czy uczynków, które były wyspowiadane i niewyspowiadane, czy za uczynioną pokutę, za uczynione dobre uczynki. Każde słowo, cokolwiek byśmy pomyśleli, uczynili, zostanie objawione i również co to słowo, myśl, uczynek również sprawiło w życiu innych. Z tego wszystkiego, z każdego attitude, jak chcecie to nazwać, każdy z nas zostanie osądzony. Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
0: Niech was broni, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki. Jeśli na zakończenie dzięki, o Panie, na stronie 440.
1: Hello, beloved, this is Mother Miriam. Thank you for listening to the Station of the Cross, proclaiming the fullness of truth with clarity and charity. Brought to you by your Catholic radio station, 101.7 FM WLOF, Alma, Buffalo.